Ghana Sampa FM 94.7. Ebusha Fama Munina Kwaba. Enen Ray Emma Sampa 94.7. Ehifa Ena Wasam Ray. Ukofie. Uvifie Ekwa Jimemu. Uwa Fiedada. Anawa Jimemu. Utu Kwain. Anafei. Enofia Kuntumuba. Baby Bia Wasam Rabia Wajibra Ute Jumadi. Ochedia Ponya Kupon. Basa Yadom. Dio bo su bo wiya bo munyama ni na dio bo ntatia ebo minu mienu ai na dawrumanti moja eridi efusani techemada bodwe mu yefa ayeyie ene aseda enfamani ni enenray